kilo tan de weekend ko mani chuwe aro weekend ana na naro ken ni tata naro ken ni mami ya ndo ikenja sinjuti ni hatezi mna bombo